0: frajeri in frajerke vedo,
1: kje je dobra muzika.
0: Frajerska
2: radio. Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer, poslušate, dragi naši Slovenci. In zdaj se pogovarjamo, kaj je tisto tradicionalno slovensko in kaj nas naredi.
2: Kaj, po čem se prepoznamo?
1: Po čem se prepoznamo,
3: Slovenci? Aha, da smo Slovenci. Ja, jaz mislim, oziroma jaz bi rekla,